0: Gdyż netko dzieješ, z mimi sobą spyła skupina Kontakt a Milan Grojlich, częstniejszy rejnszy redaktor, je netko ke mnie do studia przyszedł a wozmie nas krótka sobą a polada na wune temy częstniejszy rania. Dobre ranie, Milano.
1: No dobre ranie, hej, w naszej hudźbnej rubrice zonimy nedom vo dalszej starej serbskiej skupinie. Dalej będzie dżęca poda nas vo nowe funkcje przewożowanskie app Sotra a vo svalneho hudźbnika, kiš je tež vědomostnik. Nimo toho sme podľa byli při žniach Rocha Pola Kukova.
0: Tak daleko potekim krótka přelatka vo dżęcyšich temach a krótki hudźbny přelat mam ja nedom za vás.

Čaka Rielcena. Čaka Parizu a serbskim rozvozu čaka ja hač do šestčich išče tuči serbsce interpreča. Ich fang Kobela zaspiva nam o svojim živenju, kotrež je rock'n'roll. Tole je hošči Lebet Förster, tiž mu nam zaspiva. Abo mamy żonski podziel, wiesz o, nic się wiace, żonskiego podziela zmijemy. Też Daniela Hazard zaspiva. Ale dalszy żonski wóz, Jędrzejczynie, nie tylko Sophie Ellis-Baxter. Jednacze mięczyn ho popieczych.

Znanosće wotem hižo zonili za wopwočkowe region při Kloštorskej wodze z gminami Kroščice, Pančice, Kuku, Woklece, Ralbice, Rožant a Porcho z meja od klitušeho nowe popwatki. Tute je juniu zhromadži z nazamierowoho zwiazka Wužica wopsamknowa. Zakwany popwatk wostanie kajšie. Popwatk na mnóstwo wopwočkow sa wo 3 centy na kubikny meter na 3 euro cija dživedžesač zvyši a tak mienovan doladovanski popvatk za decentralne małe regionje zbiene zviazk od dotal cija posta na 80 euro. Zakvat za novu kalkulaciju by je prúvanie doby 2013 do 2018, kotrež by si Sakski prúvanski zariad žadal, z toho by vyšlo, zo bychu popvatky tých letach převysoké. To zwiazk netko z tym wuruna w zadobie ludzio hać do 2020 mienie płacić, hać by po kalkulacji kosztów po prawom trybne było. Dalsze aktualki, zornie Łużice ma za 4 mięczyny Milan Grojlich za nas.

Od čerawšo je nowy film The Odyssey po takim Odyseja kinach widzieć, a znanosćo o tym iżo zonili, ale dybko nie k tomu je drzeżanach nowa filmowa żola otarewa. W Cineplex kinie, tak mianowanym Krystalowym palastrze, su kompletnu kinu żolu przetwarili, tak zo odpowieduje nietko IMAX formaty. Ma 378 miestnu, hobosku 190 kwadratnych metrów wielku z czynowinu, cinače vodce rečaku a lezorowe projekto, po takim jasne večer a technisce lepše umenjenja hač normalnym kinie. Drežane maja z tym nietko 16. IMAX kino niemski. Przetwor je po informacjach jednačela kina 7 cyfrów zoomu pwaciu. Tu iż tež kinoje dożywienie za opetuario cele tunie nie, za IMAX żolu pšindu nekak 4 euro na normalnu pwaci z nuore, štu iż chce přidatnie premiumowe sydwo mieć a niemale leżeć, płaci jeszcze raz 4 euro postawiace. Z 23 euro mi dobicie po takim niekak liczyć, to klinczy, a je wiele. Filmuje entuzjastrza, pak wiedza, że są to dani, a jeli to jeszcze nie jest, uspytali, to je quasi dożywienie. Moja premiera bie loni zimie, cejczy Avatar film, a no aj, ja bych bach, baw, a optimalny film za to, jarunie czera niemskie zabierzą w Odyssey. Dalsze pokiwy mam nedom za cimienczne za was.

Nosy znaja Bozen a Južny Tirol zdorla. W stolicy Severo-Italskiego regiona jest wczera rano dziel sudniskiego tvarenia sypnął, a po všem zdaču su jenoš snadnie tragedie učekli. Po informacjach južnotirolského portála stol.it, južnotirolského portála menšinuje nuiny Dolomiten v Bozenie, sypnął Rusa Vokovo na posedmich rano srednjem dzielu tvarenia 4 poskody. Potrichene su mjezdrujim žole za jednania, kenclije a dzielę archiva. Popravom dzieła tam jedzie 100 posta ludzi. Dokelž pak sta so niezbožo hišče do zajenia regularnego dziewań dnia, bienoš 6 rzeczenskich mocov tvarenju jedna osoba so jenoš lohko zrani. Če odlaje so tvarenje sypnuo, nie je hišče jasne. Potrichenem obuku bežachu unie dzieła k statistickému zanierowaniu, wiece ustajni maja netko wujasnić, hač wopstehi s tym zwisk štutej statiku. Dzieła sudnictwa maja po możnosti spiešnje w narunanskich umnosčach dale hič, nekotre akte pak smieli pod rozpadankami ležeć, a s tym miło snano tež dlietrač.

0: Katarína Šinko-Rajtová spieva Vidžu tebie a ja vidžu netko Milana Grojliča.
1: Vočím, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Stare granitowe plesternaki sú złotohodne, o tym pisaja Sakske noviny na przykładzie z gminy Sprewiny Dół. Tam runie 700 metrów drogi ponowieja a sú za to plester zwutorali do romady 1000 tonów. Prynie napraszowania zajemcu gmina Hižoma, dżil pak chce se jako rezervu skwadować. Przed letami bychu też we Wutach stare plesternaki przedali, mez drugim sú tedy szli do austrijského Graca a do Mnichowa. Miesto Kočebus přijímuje tvarske prostwy od nětka jenojšiště digitálně. Papiera je tabu. Kajž Lauzeca Rundschau písa, nedává za to tež žaden překhodný čas. Kajž měščanský zariad trochuje, zalutuje s tým nímane bytl miliona stronu papiere v oblieto. Jedna strona na druhu položena by to 25 metrů vysoká romada byla.
0: Milan Grojlič je po takým do novinu poladal a nedom polada Sma Neduška do sarbskych hudžbných staviznou.

0: Serbskich digitalnych pomocników, tych jest sieci miestem tujszto. Przelac namakacze miastrujem na portalu digiserb.de. A czy co tak, mianowany Zoblex, digitalny słownik z Niemczyny do horniosrbszczyny. A czy to prawopisna kontrola za programy Gajsz Word albo LibreOffice, albo a czy to przełożowanski program Sotra, który czci Beosekundo, serbskoryczny przełożk na niemski tekst zestaja. Runie pola Sotry są nowostce zajświetne wozywili. Klemens Schmid jest o tym bliżej zabierał, co da za tym ci.
1: Pajma jest tak. Za większość wużywariów, kiedy ze Sotru działa, to bychą się spieszne niemsko-serbskie albo serbsko-niemskie przełożki zestać żali, tuta nowostka, gdy nie będzie świet spowalaca, a tola za to albo tamnego stanu zajmowa. Przełożki chodzą sobie mianujce od nitka jako link dzielić. Któż po takim zromadnie z nikim na przełożku działa, może tu swojemu koledze dalej swać.
0: To pak nie jeniczka nowość App Sotra. Nic, Klemenco?
1: Cele prawie, bo wiele praktikabelniejsza je dalsza nowość. Mianujcu chodzą sobie z pomocą tak mianowanie OCR funkcje, nitko też teksty z obrazu przełożyć. Przykład. Macie jako wiesne towarstwo w niemski flyer a chcecie ją radowe serbski reči mieć, da spoznaje Sotra na zakładzie fota wszystkie tekstowe pasaże w obraza, a z toho przełożk zestaj. Gdybyś tre dotali jeszcze przydatnie, wieci korektury na tekst czynić, to pak słysza przy przełożowaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utone Jack Klemens Schmid, kiedy się informował o nowostkomaj przełożowanskiej app Sotra. Nicko je 4, do napu 8.

0: Jene Dom, na boas mich.
1: Serbski Rozwus. Bojestje. Studio Milan Greulich.
2: Wir tschorni pumpe im Moa, pschichotnich Litach Punu, a Milinan Janastac. Kaisch Energie uwe Konzern Leak, Zdjeli, Pozada, Sovun, Zestenischom, Pschisiasku im Wupisanju, kotrisch Buinje, Ze Zakonia, Za Zaručenje, Za Staranja z Milinu. Padje Pschilubenja, Bychu Nou Milinanju, Spotschat, Gdweitesac, Zicetich Lit, Wotu Ritschmuli. Leak explizitnie vita, so niewo psau je zakoin, hina kacz spoczatnie planowane, żaden bonus za jun niemskie, ale so wopsteja zauschitke regione sanksne szanse. Zdoromade 62 dzieci mi 4. do 7. letnika je proznicke lewo serbskeho szulskeho towarstwa we wodowych Hendrichecach dere wukniowane. Dzieńca startuje dzieci zromadnie ze 6 stoladowariami, między nimi 4 studenta do 10 niuskeho przebytka we wodczerstwenisku Kwerksenland. Planowane są w rycznym lewe między drugim puczowania, sportowe poskitki, przespólny ry a nazwu czuwanie serbskeho spiewa zromadnie z bostczanom Donatom. Dziewako wokoło nowe mierenskie stacje Pančicach Kukowie mają na zimie zakończone być. To zdzieli krajne zariaca w obswie tratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 po 100 tysac euro. K tomu słyszate też instalowanie mierenskie techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mierenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mierić, kotrzeż po rzece czecze. Z pomocą tutych informacji oczekuje się lepsze wobliczenia za twar nowych przyprawów podwu klosztorskiej wody. Mez Lenianskim a Parcuskim jezorom blisko Vojarec maja nowy turystyski poskyt kwe Wužiskej jezorinie. Na doromade 12 pučnikach wulada švotnitka wumiuske tvorby ze šelakimi wužiskimi motivami, mez drugim tež serbskimi, kajš kšižarjemi abo z národnej drastu. Zotovili su je šulaki a šulario vojarovského Leona Fokovovo gymnázia v šulaskim projekče v kooperácii ze zamerovým zjazkom Wužiska jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo v obširnišo vo tematice v odpovednych motivov informovač. V Budišinie je tu chvíľu klub Mono na kamentnej hase zaurené. Pričina sú ponovenské dživa, kež samoviči na Facebooku informuje, cedža hač do novembra s pretvarom hotu vybyč. Potom zladuje na 10-letné vopstače diskutéky, v ktorých sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rúbnosť, čo hoďa sa potom od názime za privátne zariadovania knihovač. To by si povieste, kež namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca jace močelo, hač slunca, tež švijele a nevedra sú možné při 27 do 29 stopniach.
3: Nastupajú vopkane pokyvy šopši staré, to reka na 4 smier zorielc, s tým je s pošovom a honim vujezdom všetko ište defektné auto na pravej jezni, tu iš ječte tam skedžmie, hevák, šo svobodné, žane, bryskače při pučach, tu iš přejmoj, dobrú jezbu.
1: Serbski Rozwus.
3: Sie, Menschen, bon appétit.

Konstantinos Kufos, Hujbas Albanskie, a je liste tam dovolu, s čelče nam rade tež v obrazu z Albanskie, abo vizo tež si našich krajov myso přes nje vieselime, a je liste konstiženja tu, a nie ešte što činič, mam nitko pokyvy za vas. Jeli chcete svečiť, môžete to konc týdženia v Sulšecach, tam sveča vesnú svečin, dženca natočí so pivo večer 6 a potom sleduja reje za modrých a starých skupinu Fantazí. Júce potom džedále připonujenej s telenom jednackou, vodcioch potom sleduje zhromadné kofejpíče a večer 10 za jaso reje, ktorý špon celú noc bundu. Niedzielu dżetejsz dale, to jest kwie swybny dżin, poręczym piwe przewedzie so jednaczych ubydżowanie za dzieci, a potom cioch sleduje wulki swiedzieński program, a wieczor dziewieczych je tam public viewing, finale swytłych mistrzostwu, kopańcy możecie sobie tam obladać.

legende rockoweja a popoweja hudźby skupina Queen. A pretač słyšimy nabožne słowo, słyšimy jeszcze legendu serbskej hudźby Günthera Schwenteka. Cedo menšinu, do 8.

Zawieszcze praj nimale, kujždemu z was lubi připosłuchario epos Homera w dodom dejach Odysseus a nieszto. Znanosće tež iżo wabienia a trailer widzieli za nowy film w runie tutej Odyssey je oficjalnie czera niemskich kinach zabieżał. To je nowy film reżysera Christophera Nolana, jednego z najsławniejszych scyła w runie przy filmach gajsz Interstellar, The Dark Knight, Inception albo Oppenheimer reżijowiec. Ale Odyseja je non plus ultra, što iš náročnosť nastupa. No chcú zcova direktne za film vábič, ale sem jedno rie zaorjene o tym, kajke proce a kušte sú za njún nasobrali. Vám zcova še osobitostky dopovedať nemôžu. Ale cova film je so na analognym IMAX-filmie verčov. Nic digitálne kaj šavak, dženci ši džen zvášňom, s tým je v obraz tak vulky a votre kajš jenojš možno. Ale nimale 600 kilometrov analognego filma sú navrčeli, přes 5000 cista kostýmov zešili, přes 2000 statistov za jednu scénu zasadžili a tak dále. Lute extrémne poteky. Prenie mienenia a kritiky, ki som vidžal a čítal, sú predovšim pozitívneho razu. Ja sám so punželu o tým přesvedču hoj. Snanotež pokýl za vás za dýštikojte viedro příchodných dňov.

0: Ihr Napo Dzewiecik.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Milan Greulich.
0: W czarnej pumpie MOA w przychodnych latach płynu a milinarnia nastać. Kajś energiowy koncern Leax Gili pożada sowun ze steniszczom przy zjazkowym wupisaniu, kotrzyż będzie ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. W padzie przylubienia bychu nowu milinarniu spoczatk 2030 lat w otywrić moli. Leax eksplicitnie wita, że nie w obsahuje zakon, hinakacz spoczatnie planowane żaden bonus za ju niemskie, ale zo w obsteja za ošitkie regionie. Sankcjne szanse. Z doromady 62 dzieci mi 4. do 7. letnika je prozdnińskie lewo serbskiego szulskiego towarstwa we Wodowych Hendrichecach dere wukniowane. Dzieńca startuje dzieci zromadnie ze 6 dolarduariami, między nimi 4 studenta do 10 dniowskiego przebytka we Wodczerstweniszczu Kwerksenland. Planowane są w rycznym lewie między drugim buczowania, sportowe poskitki i przespolny ry, a na zbuczowanie serbskiego spiewa zromadnie z bostczanom Donatom. Dziewaku wokoło nowej mirenskiej stacji Pančicach Kukowie maja w nazwie zakończony być. To zdzieli krajny zariadca w obswiet ratarstwo a geologii na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 po 100 tysiąc euro. K tomu susza te też instalowanie mirenskiej techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mirenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może by przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody miric, kotrzyż po rzece czecze. Z pomocą tych informacji oczekuje się lepsze obliczenia za twar nowych przyprawów po dwóch klosztorskiej wody. Mez Linjanskim a Parcuskim jezorom blisko Wojarec maja nowy turystyjski poskytk we Wóżyjskiej jezorinie. Na doromady 12 pucznikach wulada szłotnitka wumiuskie tłoby ze szelakimi wóżyjskimi motivami, mez drugim też serbskimi, kajż z krzyżarymi albo z narodni drastu. Zotuvili su je šulaki a šulario vojarovského Leona Fokovoho gymnázia v šulaskim projekče v kooperácii s zamierovým zjazkom Vúžiska jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo v obširnýšo vo tematice v odpovednych motivov informovač. V Budišinie je tu kvílu klub Monu na kamentnej hase zaurene. Příčina sú ponovenské dživa. Kaž samovičí na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vopstače diskutéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rumnosť, čo hoža so potom vod názime, tež sa so za privátne zariadovania knihovač. To by si povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzieńca jacy moczelu, hać słońca, też szwiele, a nie wiedra są możne przy 27 do 29 stopniach.
2: Skoncowane auto na A4 Smierzorec mes Porschewom a honim wujezdom tam przeco hiszcze stej, a wopkat haczi tun kopiso, nitko hać do ohona, tam treba czy 20 minczyno tleje. A wyskacz z tej we Wojarecach na S7-10, kotraż wiedzie tam mimo Globusa, tam mieria do wobeju smieru spieszność.
1: Serbski rozwóz.
2: Ci, mięczyny pana podziewieczy ich dależe z milion łoczorec.

0: Na polach abo skaukach, kajž na nje kukuje praja, je sa čera poriadne prošivo. Štuč je tam na plnoch pučikách, kolesoval abo nadroze popuču byl, je ju snač vuladal sečomočavu Miłočanska agrárneho družstva. Tu kvílu dobia kujždu svončnú hodinu užič a taktiež čera. Najprv pak so proba berie, kajž je ľudia mačiva zoniva.
1: Na polnym pučiku na skaukach w Kukowie parkuje Paul Matka. Spieszny chce z małej mobilnej syczomoczawu, któż może z jednej ruku wunieść, probuzać, a rozsudzić, hać może żnieć.
2: Hej, musimy ruch moczyć, to jest nazemski ruch, któż już stoi. Tu nie po tych sztucji stopniu, to jest co rady moczyć, bo nie byście jeszcze zrało w tych dolinach tam. A z tym smo dobrze troszkę doczekać, ale nie, że jest dyszczyki, że są te 30 litrów boli. Hej, so tu roh kus lene, mu nimamo žan čas, tu dobi neke prieč.
1: Doto opak dobi roh, kiš na nieče 30 hektar ste vestu suchotu meč. Jednačel Miłočanska agrárneho družstva Paul Matka miri vožnotu.
2: To sú neke 16,6%, to rekad môžu domo kujku dočaknič, dokiš mu trebamo pod 15% vožnote.
1: Na hodinu zubi rostlina nikak 1% vožnoty. Tu iš je po dvima hodinomaj vulka sečomučava na polu. V nej sedži Benomatka, kiš mašine ižo z džičatstva v konjecach znaje a ľubuje ratostvo, kotre strachy pak horcota za sečomučavu sobu přinese.
3: Co môže sa stať? Když mu po rucha jara hluboko jedžemo, my máme tak menované

So, mnozy z was obieści, że na wielki finale Światowych Mistrzostw Kopańce Wiesela Spanienczynio przeczywo Argentinczanom słyszeca hurtuja od wieczora 9 public viewing. Zelowe ukończowanie kocinie potes wom nasza przyroda da so woptać poskitk myslene za szitkę generacje a poprawom planowane dżęca so dla bliżaca niewedra przesunie wo dokładnie tydzień potek im na przychodne piatk czas wostanie samsne wot pieczych do sedmich. Przychodne tydzień jedzielu zakończy so wustajenca ze żunskim widom Koczebuskim Serbskim Muzeju. Do toho pak proša išče na kove, a to dženca z Ires Brankačkove, Maju Nagelove, Helu Stolecki a berlínske fotografku Karlu Pohl, kotraž je šitke ci žone portretirovala. Dženca poponjucioch Serbske muzeju Kočebusu. Jutce potom prosu vas zarodova nuc vzčinje tisac svičko do kloštorske zarode kloštra Marijene Vjezde od večera sedmich. Tam očakuje vas vizo v obraze a scene ze svečko, ale doživiče tej šučbu, mjezruji mustupi duo Helena a Jan, a tiž kuzvarja su se do kloštra preproseli, a vužičanska rapsodija zarejuje. Potekim, zakujš do nešto pytla, podla se ja myslu. Cimelki nadžveč je, netko svešime skupinu Trojozinke.

Wot čerawšo je nowy film The Odyssey, po takim Odyseja w kinach widzieć, wotem sem przed niekotrymi mięczinami jo rieczał, a znanos, czy wotem hižo zonili, ale dybko niek domu je dreżdżanach nowa filmowa żola wotyrywa. W Cineplex kinie, tak mianowanym Krystalowym Palastrze, su kompletnu kinovu żolu przetwarili, tak zo wotpowieduje niecko IMAX formaty. Ma 378 miestnu, hobosku 190 kvadratnych metrów wielku z činovinu, cinače vodce rečako a lezorowe projekto. Po takim jasne väčše a technisce lepše umenjenja hač normalnym kinie. Drežany maja z tym netko 16. IMAX kino v Niemske. Przetvor je po informacjach jednačela kina 7 cyfrovu zoomu pvačil. Celé tunie kinové doživienie to dla tež za opetovariu nie je. Za IMAX žolu přinu 4 eura na normálnu pvačiznu tiket a horie, što již chce přidatnie premiumové sydvo mieč a s tým nimale ležeč pvači ešte raz 4 eura posta viace. S 20 eurami dobiče potajkým nekak líčič. To klinči a je tež veľa. Filmoví entuziastia pak vedža, zoso to dáni. A jeli to ešte niečo uspytali, a to je kvázi doživine morec. Ja bych prvný raz loni v zemi na cíči Avatar film v Lipštanským IMAXu a hoj, ja bych baf. A kež prajene optimálne film za to, je hunie čera v Nímskej zabiežal.

0: Najlubša zabieram jadvieža Barnabasa jo, až si mjot okolo guby mážo a pyn ze svým jizykom mjot lížo. A tam, že s jizykom viec netrefijo, tam ze svejeju packu mjot doblabe mážo. Gržine dvujko dajo sem jadvež Barnabas na svincu sejže cys pydobaš. Teke největším jodový kruž jo raz ulízane. Ale žedna chrapcická mjoda nesmijo uši vestaš. Mjadvež Barnabas sunio sveju gvovu do kruža a lížo, a ako co z kruža, štycijo go gvova venjom.
1: Halo? Halo? Słyszy mi nicht ten?
2: Ja słyszym nieco, ale nie wiem, zwytku seberio.
1: Halo? Som ho? Ho we krużu z miodom, a niam go wiecej wen.
2: Ty minisz, aż twoja głowa we krużu szczycy. Twoju twustu ryż, ga hyszczy wizim.
1: Pomygaj mnie to lapszo, sym si, myszka, myszolinka.
2: Czekaj, myslim, musim przemysluwać, jak by mygałaś i pomygasz. Ach, jo, nie to wiem. Pójdź w obglidniwie za mną, wystaju kruż mia z bomama, a nie to sięgaj, mjadwież Barnabas, sięgaj.
1: Au, to beli. To tak czarne beli, każ cu głowu z kruża sięgnusz.
2: No bym takie wice nie wiem, jak by mygałaś i pomygasz. Tym kruż rozbisz.
1: Omej car, nie pęgaj o mej najlubszy kruż do kusu. Nie, nic rozbisz.
0: Myszka myszolinka jo mudra myszka, a we hu drogu takie najgorszych huskoszczach. A na przodu. Pszałem oko gnuszu dopomina se na to, aż jo mjadwież Barnabas przelisz narski mjadwież. Togodla opytujo mjadwieżoju nieco napowiedasz.
2: Hej, mjadwież Barnabas, nie som se wiesta, co se tam bliży. Nie som ju jeszcze żadnego u nas wiżywa. Znajesz z nasz tyju?
0: Naraz słyszy myszka plop, a mjadwież Barnabas jo swoju głowu z kruża uszegnął.
1: Co? Żoga przyżo?
2: Barnabas, ja som se myliwa. Tam to len nikt nie przyżo. Se ty znasz Janok wóz kruża w usignu, dokula se taki naski był?
0: Mjadwież Barnabas jo se pysmiewał, a jo pydario myszce myszolince zliedne chrapcycki mjoda.
3: Jo, redna wiec, gaż myża małe zwierzytko wielikemu pomaga się nicka. Mejsza wjazowe kunsty żynia lubi żuczka agelciki.

0: Wiecie, nie bedeli przepast, czy nową serską reportażu w RBB telewizji, a to naszego reda Wóżyca, titel jo Metz Drastwy. Przy gerzbie nimskiego dnia Drastwo we botach zabiera se reportaża z wysypnościami serskie drastwy, a tam wysypnie z tymi, któreż borskie chyże. Jadnu mam przy telefonie, to jo Marion Stenzelowa z BWE Göre. Dobry dzień, Marion.
1: Dobry dzień, Anja.
0: Jo, nasza niegaśna kolegoka, jo, jadna z tych protagonistków we filmie, a mega se tykamy nic leta dwójko sme groma żyjewa we. Kamerowy team, jo, pedla był, ako se była we żylojskiej szlodarni. A co se tam krzywa?
1: Ja, also ja musim gronisch gast som, aż do ninta treba was drastu, som se przeci upożycowa pla drugich, ale ja było ninto na czasu, gasz mam ninto czas, ako rentnaka, aż ja se dam skońcnie sama, żeż jadnu swojsku drastu. A dla tog som była pla delie Münchowie, w Żylowie, w te drastowie szlodani, a som se tam informirowała. Som dostała darionu drastu od mojej szwogonice. Ta jo miewa koszulu uszy, a jo groniwa ho tu koszulu możesz zesz. Ja som to uprobirowała, mnie nie pasuje, a dlatok som se pon rozużywa. Nintom musim raz ze steliu, ja, wotom rozgraniasz kak nie lepiej. Lec ta stara koszula se goży, abo nowu szysztasz, a dlatok som tam była.
0: Co słyszysz w drugich, jaki wyznam taka serska drastwa w naszym regionie ma, niż lic aż? Co my wierzysz, co se szyi w Sobinski ta serska drastwa wyznaminio?
1: Ja wierzim to w Bewegorie, aż ten obraz w zjawności jose przemieniła. Przecy wiecy żysi młodostnych, młodych żeńskich nosy przy Šakých gošpach sersku drastu, a to nic jano svežinsku, ale šetnu, živovu, abo nežilsku, abo teke tu za namšu, namšarsku, a tojo přibiravo v slednich letach, musim groniš. Tojo me nadpadnuvo, ako sme v vojnskem leše svežili 700 a žasiš let Bivagora, ten vesne jubilej, a tam jo mervivo se drastvami. Teke w susetnych sach, te luże, te żeńskie se drastu oblekaju, ja no tak, gaż se zmagaju, aber gaż so duce, aber teke gaż su wykupce, aber zonuju, aber co ja wiem, gaż se privatnie, gaż se skremserom so duce, ponce oblekaju, teke w lijem casu drastu, a teke te žiši. A dlatok vjaselim se, dokolaž ja by to pon teke gotovovame. Vele zaredovanjo ho přigetujome vese, mame veljen aktivne kulturne živenje, a tam by jase cestči teke drastu oblikova.
0: Ja, z Marion Stenzelovi se net dali rozgranjam, vene jo protagonistka v novem serskem filmje v drastvach s titelom Metz drastve, viče film vižiša v RBB televiziji 20 minuto pojadnoga v našem reže Vužeca.

0: Si słuchar naszego programa ma nieco na uczobie, więc trzeba waszu pomoc. Gasz muzyku lubojąszo, aby rad spiwaszo, pen możeszo z nasz pomagasz. Więc co wierzysz, opowiedzcie wierzysz o jednym spiwie, któryż są w szuli cesto spiwali w serskiej rozszerzonej uszy szuli tęcas. Znasz stojuszci nieżywe knigwach, aby w spiw znajoszo, nasz przysłuchar se wam sam przedstawił.
1: Dobry dzień. Ja sam ten Siegfried Krautz z Janszczyc. Na szule, co my śpiewali na Froschebusu, Jan Rendes spiewał. Ja będę kusk zaspiewał. W porku wach sam sobie redne, że co uglidal. Nint ja nie wiem, żeby ja ju zase namakal. Ha, to ja byle redne spiewał.
0: Ja, znasz może nicht den Pomagasz, znajosz o toszczyn spił, znajosz o jeszcze wiecy sztucku tego spiła, su niżi noty napisane, toż piszcza nam albo zazwęczo.
2: Wytkłos? Przeszenia? Piszcza nam pet 0151 11 800 88 6 5 RBB Serski program.
0: Ja, a po muzyce z mi opening Gregor Klim za was kulturne pokazki za końc tyżenia.

0: Вериже наша сарска рец забира се Мария Иликовска Винклерова жинца за словом кляпаш. Хто або цо кляпьо, ага або цо годла, наше сарска весанаре могу к тому не цо гранеш.
1: С цим межуш кляпаш.
2: Но кляпаш мај с кляпацом.
3: Кляпаш мај с шекнем. З руку зажурим кляпаш.
1: Ковал кляпьо зелезо.
2: Ja, ty kołaj klapio to zelezo.
1: A kóżdy burio niega sam klapał kesu?
2: Gaż ta kosa jo była tupa, penio ten burio klapa.
3: Te secki, jak su kuzień, co uzień sekli, te su majestem pen pudnio, flink tu kesu przeklapali, aż pen zasem se las się sekło.
1: Weżniach jo se to klapanie rozligało pe całej sy. Pszała muzyka. Gaż jo burs komuś ju klapać kesu, aby lepiej żnieł, a ta jo była pentupa, su gronili, gaż ten bur nie klapio tu kesu, pen klapio ta kesa tok bura. Pen nie jo jomu to secenie tak szło wetruki. U, nient niech do dziuri klapio.
2: Gaż niech co nuć, ga pen zaklapajo do tych dziuriu.
4: Za okna klapasz, za dziuria zaklapasz.
3: Gaż jan przyjrzał noc do dziury penorda klapane.
1: Nie gasu gelcy hejzili żółciam na klapanie.
2: No pęcu węce klapali, a pęto żółczko gajo szło okno i ura tym dziurem, a jo gledalo, kto tam jo.
1: To jo to klapanie. Nie ga niej su wejsne drogi byli asfaltirowane, ale kamieniate.
5: Ten werstyke, ten drejany z te zelezne oblecy na tych kamienanych ploninach su klapotali.
1: Gaż se to klapanie cało wespietujo, chylu trajo, abo gaż jo ten zuk siszy, pen nie jo to klapanie, ale klapotanie.
3: Drejanki, jo, drejane pantofle, gaż te z tymi pierysmy szli tak na flasta pęt, my ma tak klapotali.
1: Su